Wena poke fana o mai. Re mai ane je wena de mango. Okay, yo malo kona kumu. Kadawo kwa malo.